0: Witam wszystkich, szanowni słuchacze na Rain. Proszę o wytłumaczenie moich włochów. Okay, I'm going to show the day three tunes. Shendana 20.
1: Up next, three songs from the artist of the day is... Come